0: guy.
1: To be or not to be.
2: Que o diabo nunca me carregue. Foi pesadelo, com certeza. Eu ria, olhando o rio. Meu rosto refletido prosseguiu, seguindo a correnteza.
3: To była bardzo próba Lola. Mówiła, że chce zmieniać świat. I jeśli mam być szczera, ja od dzisiaj chcę być szczera.